0: este un bagaj practic pentru așa.
1: Важливую роль оборонники данного факта.